agye sɛ wofi sɛ Yesu mo bia agye sɛ wo Yesu mo bia agye sɛ Yesu nko a Yesu mo bia agye sɛ wofi sɛ